0: Grace Abrams, Hit the Wall je tisto, kar smo slišali. Zdaj čas za skok v 90-ta s Kingstoni, Ona Sanja in East 17, House of Love.
1: 90-ta so zakon.